uživaj u muzici na starom dobrom FM radiju ili na tntradio.ba. TNT Radio. Súbeme la